pɛmpɛn sɔmi ne wadu mu yi ahene mu hene no te n'akwamwa mu na me ne wo meyɛ no yɛ sɔwia yi a bɛbɛ wɔ sɔwia kyerɛ ne mɔ so wɔn a wɔne yɛn di asie no wɔbɛtwa ne ahwɛbɔ wo na hwɛ sɛneɛ bɛyɛ ahene mu hene no ne o awura mu awura dine ne mehu no hwɛ wɔne hwɛ no hwɛ no hwɛ no wone mebɔm wone mmɔm ne ɛka sɛ